0: Tonček, Vina Kolada
1: in poletni Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Penso con sueño para si.

0: super časi, super glasba.
1: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
0: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.

0: Radio ENA 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio ENA 80. Alo!